0: gorące serca, choć dookoła sroga zima, zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna.
1: Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Ty nie stój obok, nie podaj rękę Ukrainie. Serca горячие,